0: Але США в інших регіонах змусять кубинське керівництво піти на поступки. Однак цього не сталося.
1: Пентагон приготовує обіцяння опція, чи різнородні варіанти і теж план. Як доносі політика, довудство Południowe Stanów Zjednoczonych розпочало в останніх тижнях опрацьовування можливих сценаріїв дій мілітарних. Obejmują te działania różne opcje, od ograniczenia ataku powietrznego do operacji na dużą skalę. Jednocześnie rozmówcy podkreślają, że ostateczna decyzja nie zapadła. Biały Dom stwierdza, że zadaniem Pentagonu jest obecnie przygotowanie różnych scenariuszy dla prezydenta, czyli dla Donalda Trumpa. Zwraca się również uwagę, że udział kubańskich emigrantów w takich działaniach praktycznie nie jest brany pod uwagę.
0: Ale retoryka amerykańskiej administracji все ж таки стала жорсткішою. Держсекретар США Марко Рубіо останніми тижнями значно посилив заяви на адресу Гавани. Він дедалі частіше говорить не тільки про економічні зміни, а про необхідність зміни нинішнього керівництва Куби. Ну і на тлі цього в ЗМІ з'явилися повідомлення про можливі звинувачення проти Рауля Кастро, а також дані про зростання розвідувальної активності США біля острова. Ну і президент Куби Мігель Діас-Каналь вже заявив, що можлива агресія з боку США може призвести до кровопролиття і непередбачуваних наслідків. Не дай Боже.
1: A my zaglądamy do Unii Europejskiej, w niej jesteśmy, ale zobaczymy, co tu się dzieje. Unia Europejska nie jest obecnie skłonna przyznać Wielkiej Brytanii specjalnych przywilejów w przypadku jej ewentualnego powrotu do bloku po Brexicie. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na urzędników zaangażowanych w negocjacje w sprawie Brexitu. Były doradca zespołu negocjacyjnego, stan oczywiście Unii Europejskiej, powiedział, że państwa członkowskie pozytywnie odniosą się do potencjalnego powrotu Londynu, ale będą nalegać na standardowe warunki członkostwa bez wyjątkowych preferencji.
0: No tak, za jego słowami Eurosojus i Brytania mają strategiczną potrzebę współpracy, ale w Brukseli nie gotowi znowu pogodzić się na desetylicie jakiegoś takiego osobliwego statusu dla Spolucznego Królestwa. Do Brexit Wielka Brytania mała nisku wyjątków z zagalnoeuropejskich prawil, зокрема не приєднувалася до Єврозони, Шенгенської зони, водночас з зберігаючи значний вплив на політику Євросоюзу, от тепер не хочуть цього дозволяти.
1: Ну, а то, очевидно, так, то ще все може змінити, якщо долучаться до Унії Європейської і будуть на засадах тих, на яких є і інші kraje. Były włoski minister do spraw Europy Sandro Gozzi podkreślił również, że wszelkie negocjacje w sprawie powrotu Wielkiej Brytanii do Unii rozpoczną się na takim samym etapie, na tych samych warunkach, jak w przypadku innych krajów kandydujących, czyli poczekają zwyczajnie, będą w kolejce. Minister spraw zagranicznych, oczywiście Polski, Radosław Sikorski, ostrzegł, że Londyn nie będzie mógł liczyć na takie same warunki, jakie miał przed упущенням Унії Європейської.
0: Але от що цікаво, водночас в Єврокомісії наразі взагалі уникають будь-яких коментарів щодо потенційного сценарію повернення Британії, оскільки, ну, як вони кажуть, офіційно таке питання не розглядається.
1: Ну, бо як вплине внесок, то допіру будуть ще займуватися цю справу, то тут дебач. Будуть хотіли. To poczekajmy. Tak. Słowacja negocjuje długoterminową umowę na dostawy gazu z Azerbejdżanem na co najmniej 10 lat. Ciekawe, czy oni odchodzą od gazu Stanów Zjednoczonych, czy jednak nawet nie pobierali tego. To
0: my
1: trzeba sprawdzić.
0: Będziemy rozbrać
1: Bratysława sobie, tak, zadeklarowała chęć dywersyfikacji dostaw energii w związku z planami Unii dotyczącymi stopniowego wycofania rosyjskiego gazu do 27 roku. Potwierdził to minister środowiska Słowacji i wicepremier Tomasz Taraba w wywiadzie dla agencji Azerbajdżani Report podczas swojej wizyty w Baku, gdzie uczestniczył w 13. sesji Światowego Forum Miast. Według właśnie tego ministra Słowacja chce zdywersyfikować swoje dostawy energii, a Azerbajdżan jest dla niej bardzo niewiarygodnym partnerem. Zaznaczył, że strony omawiają obecnie niemożliwość zakupu samego gazu, ale sposoby jego dostarczania do Europy Środkowej.
0: No, procytuję ministra Taraby. Він каже, що йдеться не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як доставити їх до Центральної Європи. Ну і, за його словами, сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати і в яких обсягах. Словаччина залишається зараз однією з небагатьох країн Європи, яка продовжує купувати і зараз російську нафту і газ. Російський газ країна отримує в обхід української газотранспортної системи через газогін «Турецький потік». Ну, тому і виникла

0: варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
1: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
2: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny, a ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorivce pod Kijowem, 50 km od Kijowa i tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
0: Teoretyczna.
2: No nie, w sensie nie, do, w sensie nie, nie do końca, nie, nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
1: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
2: No zrozumiałem w tej Fedorivce, kiedy...
1: Czyli szybko.
2: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorivce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
1: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
2: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do

0: вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
1: А тебе, Войчеху, здивило то, бо ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займуються się так важними справами, różnymi zresztą, дискутują о правах człowieka, правах kobiet, inkluzyjności i ratują zwierzęta na taką skalę, w tak zorganizowany sposób?
2: Zdziwiło mnie to dlatego, że to jest pierwsza wojna, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych. I przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość. I że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Torek, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam

0: nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego. Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny. Chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech mówi про війну, яке спустошення, і теж, зокрема, психічне, вона

cenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam: życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: komentuję tę wojnę z wnętrza wojny, a ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa, i tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna,
1: teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Lalata Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko, bo ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorowce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie, jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території України.
3: Маловідомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель. А працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило. І я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше,

0: pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie, ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które idą, jadą na, prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać, przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda
0: ważnego
1: w tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mam jeszcze jedno króteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie, tam, chciała jakieś wysokie dosягnення, budować хмарочоси. У мене була, до війни в мене була така мрія, але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, в мене завжди хтось жив, це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят,

nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan. Bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi. Bo nie

0: tym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. Mhm. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. No, a ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera to, co jest dla nich najważniejsze, zabiera tych, których najbardziej kochają, zabija ich, zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej trzyletniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle oczywiście jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego... Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny. Chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марина, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчих Тохман о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją?
1: I skilka one tak?
3: Dawajcie tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби.

0: кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
1: Nie, nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa, i tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
2: Teoretyczna.
1: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Lalata Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
0: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
1: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
0: Czyli szybko.
1: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorowce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
0: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
1: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території
3: України. Маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже: себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент, я навіть пам'ятаю і знаю коли.

0: prawach kobiet, inkluzyjności i ratują zwierzęta na taką skalę, w tak zorganizowany sposób?
1: Zdziwiło mnie to dlatego, że to jest pierwsza wojna, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czyli takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek, że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać, przyjdą, uderzą, wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
0: No, jest metoda.
1: Coś ważnego.
0: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz.

0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
1: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
1: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
2: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
0: Teoretyczna.
2: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
1: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
2: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
1: Czyli szybko.
2: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele,

0: Дані себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цупку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
1: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
2: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
1: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що то є перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna. Wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę czy przeżywają tę wojnę.

0: навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
1: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войчиха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
3: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie.